Nasz horoskop i Les Animaux Sauvages, Martin and the Family. Pozycję nad tazji nasze czudesne formacje. Futbolna to super zvezda Eric Cantona z zaglavna ta peser od debiutnijemu muzikare na album Perfect Imperfection.